0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież mianował arcybiskupa Vittorio Francesco Viole swoim wikariuszem generalnym dla Państwa Watykańskiego. Jesteście ziarnami komunii na ziemiach naznaczonych przemocą, powiedział Leon XIV do biskupów grekokatolickiego kościoła melchickiego Patriarchatu Antiochii. Godność człowieka musi być chroniona także podczas wojny, przypomina przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża po spotkaniu z Leonem XIV. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty mianował dziś arcybiskupa Vittorio Francesco Viole, franciszkanina, wikariuszem generalnym Jego Świątobliwości dla Państwa Watykańskiego, archipresbiterem papieskiej Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie oraz przewodniczącym Fabryki Świętego Piotra, odpowiedzialnej za opiekę nad Watykańską Bazyliką. Do tej pory franciszkanin pełnił funkcję sekretarza dykasterii do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Leon XIV zapewnił o swojej bliskości chrześcijan na Bliskim Wschodzie i zaapelował o ochronę ich obecności na tych ziemiach. Podczas spotkania z biskupami kościoła melchickiego zwrócił uwagę na trudną sytuację wiernych, których wojny, prześladowania i problemy ekonomiczne zmuszają do opuszczenia rodzinnych stron. Papież podkreślił również potrzebę wspierania młodego pokolenia, aby chrześcijańskie rodziny mogły pozostać na Bliskim Wschodzie.
2: Ze swej strony i dzięki hojności tak wielu osób, Stolica Apostolska zapewnia stypendia umożliwiające wiernym w Syrii, Libanie i Iraku zdobycie katolickiego wykształcenia. Naszym celem jest wspieranie młodych ludzi, aby chrześcijańskie rodziny otrzymały pomoc potrzebną do pozostania na Bliskim Wschodzie i zachowania tam chrześcijańskiej obecności.
1: O ochronie ludności cywilnej i przestrzeganiu prawa humanitarnego rozmawiała z Leonem XIV Mirjana Spoliarić, przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Po spotkaniu podkreśliła, że Kościół i Czerwony Krzyż łączy przekonanie o niezbywalnej godności każdego człowieka.
3: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża ściśle współpracuje z Kościołem, ponieważ oczywiście jesteśmy zgodni co do tego, że godność człowieka musi być zawsze chroniona. Każdy człowiek ma dane przez Boga prawo do poszanowania swojej godności. Nie ma przy tym znaczenia, po której stronie linii frontu znajduje się matka. Ona zawsze ma prawo wiedzieć, gdzie znajdują się jej dzieci.
1: Na Zamku Królewskim w Warszawie rozdano dziś nagrody Totus Tuus. Wśród nominowanych znalazła się polska sekcja Vatican News. Kapituła doceniła działalność redakcji w popularyzowaniu nauczania świętego Jana Pawła II. Szczególnie przygotowany przez redaktora Krzysztofa Bronka cykl 129 kateches Jan Paweł II – Teologia ciała.
4: Ja muszę przyznać, że im głębiej sięgam do archiwum dźwiękowego, tym bardziej się przekonuję, że również głos Jana Pawła II jest jego relikwią i to w sensie całkiem dosłownym. Oczywiście archiwum dźwiękowe Jana Pawła II to nie tylko fizyczna pozostałość po pontyfikacie. Głos Jana Pawła II wprawia w drżenie również nasze serca. Jest nośnikiem przesłania, które Bóg za jego pośrednictwem zechciał przekazać światu.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Państwa z Placu Świętego Piotra, gdzie za chwilę rozpocznie się modlitwa Anioł Pański, której będzie przewodniczył jak co tydzień papież Leon XIV. A ta uroczystość to tylko jedna z wielu, którą przeżywają dzisiaj Rzymianie. Widzieliśmy przed chwilą na ekranach wizerunek Pana Jezusa, Pana cudów, Señor de los Milagres, szczególnie czczony w Peru, dokąd wkrótce uda się Ojciec Święty. I obecny też tutaj dzisiaj na Placu Świętego Piotra, gdzie został przyprowadzony w procesji razem z wiernymi, głównie pochodzącymi z Peru, którzy dzisiaj właśnie wokół tego wizerunku się gromadzą i wspólnie modlą się, także prosząc już teraz o dobre owoce papieskiej pielgrzymki do Peru. A zanim ta wizyta Ojca Świętego w Peru się rozpocznie, to oczywiście jeszcze tutaj w Watykanie będziemy wielokrotnie spotykać się z Ojcem Świętym i te spotkania dla Państwa relacjonować i transmitować. To przypomnijmy, cotygodniowe południowe modlitwa Anioł Pański właśnie pod przewodnictwem Ojca Świętego tutaj na Placu Świętego Piotra, ale to też środowe audiencje ogólne. W najbliższą środę wyjątkowo zamiast audiencji ogólnej Ojciec Święty zaprasza nas na mszę świętą, którą będzie sprawował również na Placu Świętego Piotra z okazji zakończenia tygodniowego spotkania, które jest poświęcone duszpasterstwu rodziny, przygotowaniu do sakramentu małżeństwa, towarzyszenia małżonkom i rodzinom, a to wszystko z okazji 10. rocznicy publikacji synodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitiae. Te adhortacje opublikował papież Franciszek w roku 2016 i teraz po 10 latach, od kiedy ten dokument został przekazany Kościołowi jako taki drogowskaz do odnawiania struktur duszpasterskich i towarzyszenia rodzinie, Ojciec Święty zechciał tutaj do Watykanu zaprosić przewodniczących episkopatów, także wybranych małżonków, ekspertów, świadków, którzy mogą podzielić się też swoimi obserwacjami, swoim świadectwem przede wszystkim, a także zwierzchników katolickich kościołów wschodnich. I właśnie to grono tutaj od ubiegłej środy w Watykanie spotyka się, wspólnie się modli, wspólnie obraduje na temat tego, jak we współczesnym świecie i jak po tych 10 latach, które minęły od publikacji Amoris Laetitiae, aktualizować to nauczanie dotyczące rodziny, dotyczące sakramentu małżeństwa, jak jeszcze skuteczniej towarzyszyć także ludziom młodym, którzy rozeznają swoje powołanie właśnie dzisiaj w kontekście współczesnych wyzwań. A wiemy, że Ojciec Święty jest szczególnie na te szybko zmieniające się potrzeby współczesnego świata jest bardzo wrażliwy. Widzimy to chociażby w jego ostatniej encyklice i pierwszej zarazem Magnifica Humanitas, w której tak wiele miejsca poświęca tym przemianom cyfrowym, które dotyczą już nie tylko życia w obszarze technologicznym, ale też dotyczą coraz bardziej życiowych wyborów, kształtowania się światopoglądu, zdrowia psychicznego i wszystkich innych, także duchowych, sfer życia. Tak więc w najbliższą środę będziemy dla Państwa transmitowali mszę świętą pod przewodnictwem Ojca Świętego. Ci z Państwa, którzy są tego dnia w Rzymie, są zaproszeni, żeby wziąć w niej udział. Nie są wymagane jakiekolwiek wejściówki, można po prostu przyjść na plac świętego Piotra. A już za chwilę będziemy modlić się wspólnie z papieżem w samo południe, łącząc się też z całym Kościołem, z tymi wszystkimi, którzy w południe w swoich wspólnotach, w swoich rodzinach, w swoich domach również gromadzą się na modlitwie Anioł Pański. A najpierw, tak jak co tydzień, wysłuchamy oczywiście nauczania, rozważania, które papież przygotował i w którym zapewne odniesie się do Ewangelii z dnia, jak czyni to co tydzień. Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Dziś w Ewangelii Jezus opowiada o uczcie weselnej przygotowanej przez króla dla swojego syna. Ślub syna to wyjątkowe wydarzenie dla każdej rodziny, a ten szczęśliwy ojciec pragnie podzielić się swoją radością ze wszystkimi. Wydaje ucztę i zaprasza wiele osób. Święty Tomasz z Akwinu mówi w tym kontekście, że dobro z natury dąży do rozprzestrzeniania się. Bonum dicitur diffusivum sui. I również obraz z naszej opowieści w konkretnym kontekście życia codziennego mówi nam o tej rzeczywistości. Kiedy wydarza się coś dobrego, zapala się światło, które skłania do dzielenia się swoim szczęściem z innymi. W obliczu tak pięknej propozycji, zaproszeni goście, zamiast przyłączyć się do świętowania, wycofują się i wolą nadal zajmować się swoimi sprawami. Co więcej, niektórzy poirytowani obrażają się, a nawet zabijają posłańców króla. Niestety i tak się zdarza. Nie zawsze dobro, które oferujemy, jest rozumiane, dostrzegane i doceniane. Wręcz przeciwnie, czasami jest ono źle interpretowane i odrzucane. Nie powinno nas to zniechęcać, bowiem w obliczu odmowy król nie odwołuje wesela, ani nie rezygnuje z uroczystości, a wręcz przeciwnie, rozszerza swoje zaproszenie na jeszcze większą liczbę osób, wysyła swoje sługi i poleca im przywołanie przechodniów, aby radość nowożeńców stała się darem dla wszystkich. W tym momencie zadajemy sobie pytanie, kogo reprezentują bohaterowie tej historii? Święty Hieronim utożsamia króla z Ojcem Niebieskim, pana młodego z Jezusem, a pannę młodą z Kościołem. Wśród bohaterów tej opowieści jesteśmy zatem także my, wybrani przez Pana, aby dzielić z Nim nasze życie i aby wraz z Nim być niosącymi życie. Przyjęcie weselne to nasze święto, a sala bankietowa to nasze kościoły, nasze domy, miejsca, w których żyjemy i w których każdego dnia Syn Króla, Jezus Chrystus, powraca, aby wyrażać nam swoją miłość i oczekuje naszego tak. Tam właśnie go spotykamy, go przyodziani, podobnie jak oblubienica, w białą szatę chrzcielną i ozdobieni klejnotami dobrych uczynków, które przybliżają nas do Boga i do siebie nawzajem. Radość, którą głosimy, nie jest zatem sztuczna, lecz głęboka, konkretna, rzeczywista, piękna jak oblicza ludzi, których spotykamy, prawdziwa jak praca, uśmiechy, łzy, uściski dłoni i gesty dobroci, które wypełniają nasze dni. Jest to dar Boży dla zbawienia świata. Prośmy zatem Maryję, Matkę Pana, aby pomagała nam wzrastać w tej radości i głosić ją zawsze i wszędzie, nawet tam, gdzie nie jest rozumiana, głosić ją z wielkodusznością, z odwagą i z wiarą.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariae.
0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
0: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
0: A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Gentium.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca, abyśmy, poznawszy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.
1: Ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis.
0: W intencji wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Teraz jeszcze zapewne jak co tydzień Ojciec Święty skieruje do nas swoje pozdrowienia.
1: Cari fratelli e sorelle.
0: Drodzy bracia i siostry. Wczoraj w Mantowie została beatyfikowana siostra Maria Ignacja Isaki, założycielka zgromadzenia sióstr Urszulanek Najświętszego Serca Jezusa, która pod koniec XIX wieku i na początku wieku XX poświęcała się z odważną miłością na rzecz najbardziej potrzebujących. Niech jej przykład ożywia w nas wszystkich pragnienie bycia w świecie świadkami miłości ewangelicznej wobec wszystkich. Wojna w umęczonej Ukrainie wciąż powoduje cierpienie także daleko poza jej granicami, zwłaszcza w tych krajach, które są najuboższe, w których tak wiele osób, życie tak wielu osób zależne jest od importu zbóż. Po raz kolejny zwracam się do stron zaangażowanych w ten konflikt, aby pozwoliły na bezpieczny transport zbóż przez Morze Czarne. Chleb codzienny milionów osób nie może być zakładnikiem wojny. Dziś we Włoszech przypada Dzień Ofiar Wypadków w Miejscach Pracy. Z tej okazji pozdrawiam z Krajowe Stowarzyszenie Ofiar i Poszkodowanych oraz Inwalidów z Miejsc Pracy. Serdecznie witam też was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów. Pozdrawiam członków Bractwa Pana Cudów w Rzymie. To właśnie ci, którzy przybyli tutaj z wizerunkiem Pana Jezusa czczonym w Peru. I wszystkich, którzy uczestniczyli w procesji z otaczaną czcią ikoną ukrzyżowanego. Dziękuję za waszą modlitwę, za moją wizytę duszpasterską, którą odbędę w Peru. Z radością witam wiernych z eparchii grecko-katolickiej w Mukaczewie na Ukrainie, którym towarzyszy ich biskup, a także Stowarzyszenie Wiernych Hakuna. Dawne uczennice Jesus Maria z Hiszpanii. Członków chóru i szkoły churalnej z katedry w Harlemie w Niderlandach. Wiernych, którzy przybyli z Wiednia. Pozdrawiam ludzi młodych z wikariatu Chiaravalle w diecezji Senigallia, a także członków Stowarzyszenia Dawców Organów Aido z Belluno, także pielgrzymów z Koszęcy, a także żeńską drużynę piłkarską ze szpitala w Bielli. Najdrożsi, niedawno podczas badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie niewielki, dobrze ograniczony guzek w płucu. Został on wykryty w bardzo wczesnej fazie i jest dobrze zlokalizowany. Lekarze uznali, że należy podjąć interwencję medyczną, dlatego posłuszny ich zaleceniom zdecydowałem się na operację usunięcia tego guzka. Zabieg ten jest zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję wam za duchową bliskość i powierzam siebie waszej modlitwie. Dziękuję i dobrej niedzieli. To zupełnie niespodziewane niespodziewana informacja, którą Ojciec Święty przekazał na zakończenie audiencji, mianowicie o tym, że lekarze wykryli u niego niewielki i dobrze zlokalizowany, jak powiedział, guz w płucach i zalecili jego usunięcie. Papież zapowiedział, że podda się temu zabiegowi, tej operacji w najbliższych dniach i poprosił o modlitwę. To także oczywiście wiadomość, która nas wszystkich do modlitwy w intencji Ojca Świętego mobilizuje i zaprasza, pamiętając nie tylko o Ojcu Świętym i tak szczególnie w tych dniach o Jego zdrowiu, ale też pamiętając o tych intencjach, o które On sam prosił, żebyśmy w nich się modlili w październiku, czyli między innymi właśnie w intencji pokoju, którą powierzył całemu światu, prosząc, byśmy w październiku modlili się różańcem i podejmowali też ofiary i wyrzeczenia na rzecz pokoju na świecie. Oprócz tej informacji medycznej, Ojciec Święty dzisiaj w pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański zaapelował też o to, aby wznowiono bezpieczny transport zbóż przez Morze Czarne i w ten sposób, aby można było uniknąć kolejnej klęski głodu w krajach, które od importu tych zbóż są uzależnione. Z kolei w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański papież mówił o radości, która jest chrześcijańskim darem dla całego świata, która jest darem Bożym dla zbawienia świata, przekazywanym właśnie za pośrednictwem nas, chrześcijan. To papieskie rozważanie jest też zawsze dla nas zachętą do tego, żeby wracać dzisiaj w ciągu dnia do dzisiejszej Ewangelii, do tych słów, które Kościół kieruje do nas podczas liturgii słowa. A my już teraz dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę i zapraszamy w najbliższą środę na transmisję mszy świętej o godzinie 10 z placu świętego Piotra. I raz jeszcze zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Ojca Świętego, prosząc o Jego zdrowie i pomyślny przebieg zaplanowanej operacji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV zapowiedział, że w najbliższych dniach przejdzie operację wycięcia guza w płucu. Rozważając dzisiejszą Ewangelię, papież porównał życie chrześcijańskie do uczty weselnej, podczas której Bóg chce dzielić się radością ze światem. Ojciec Święty zaapelował też o umożliwienie bezpiecznego transportu zbóż przez Morze Czarne. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Jak co tydzień papież przewodniczył na placu Świętego Piotra modlitwie Anioł Pański. Na jej zakończenie poinformował, że w najbliższych dniach podda się operacji wycięcia guza płuc, który został u niego niedawno zdiagnozowany. Poprosił też o towarzyszenie mu modlitwą.
2: Carissimi.
3: Najdrożsi, niedawno podczas kilku badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie dobrze odgraniczony guzek w płucu. Został on zdiagnozowany w bardzo wczesnym stadium i jest dobrze zlokalizowany. Lekarze uważają, że wskazane jest przeprowadzenie zabiegu. Dlatego, kierując się ich zaleceniami, zdecydowałem poddać się operacji w celu jego usunięcia. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję Wam za Wasze duchowe wsparcie i powierzam się Waszej modlitwie.
1: Z kolei w rozważaniu poprzedzającym wspólną modlitwę papież jak zwykle odniósł się do Ewangelii z dnia. Nawiązując do odczytywanej dziś przypowieści o zaproszonych na ucztę, przypomniał, że odnosi się ona także do życia współczesnego człowieka.
3: Przyjęcie weselne to nasze święto, a sala bankietowa to nasze kościoły, nasze domy, miejsca, w których żyjemy i gdzie każdego dnia Syn Króla, Jezus Chrystus, powraca, by wyrażać nam swoją miłość i oczekuje na nasze tak. To właśnie tam spotykamy Go, przyodziani, podobnie jak oblubienica, w białą szatę chrzcielną. Radość, którą głosimy, nie jest zatem sztuczna, lecz głęboka, konkretna, rzeczywista, piękna jak oblicza ludzi, których spotykamy. Prawdziwa jak praca, uśmiechy, łzy, uściski dłoni i gesty dobroci, które wypełniają nasze dni. Jest to dar Boży dla zbawienia świata.
1: Podczas spotkania z wiernymi Ojciec Święty nawiązał także m.in. do wojny na Ukrainie i do jej konsekwencji, zwłaszcza dla ubogich rejonów świata.
2: La guerra nella martoriata Ukraina.
3: Wojna w umęczonej Ukrainie nadal powoduje cierpienia nawet daleko poza jej granicami, zwłaszcza w krajach najbiedniejszych, gdzie wiele osób jest uzależnionych od importu zbóż. Kieruję gorący apel do stron konfliktu, aby umożliwiły bezpieczny transport zbóż przez Morze Czarne. Chleb powszedni milionów ludzi nie może być zakładnikiem wojny.
1: Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz pod takim hasłem, w całej Polsce obchodzony jest dzisiaj 26. Dzień Papieski. Poprzedziła go gala wręczenia nagród Totus Tuus, a w tym roku w kategorii medialnej nominowano polską redakcję Vatican News, doceniając pracę naszego redakcyjnego kolegi Krzysztofa Bronka, który przypomina nauczanie świętego Jana Pawła II. W związku z dzisiejszą informacją o hospitalizacji Leona XIV przypominamy nauczanie papieża Polaka o sensie papieskiego cierpienia.
4: Także papież musi być atakowany, musi cierpieć. Aby każda rodzina i cały świat ujrzał, że istnieje Ewangelia, rzec można wyższa. Ewangelia cierpienia, poprzez którą trzeba przygotować przyszłość.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV zapowiedział, że w najbliższych dniach przejdzie operację wycięcia guza w płucu. Rozważając dzisiejszą Ewangelię, papież porównał życie chrześcijańskie do uczty weselnej, podczas której Bóg chce dzielić się radością ze światem. Ojciec Święty zaapelował też o umożliwienie bezpiecznego transportu zbóż przez Morze Czarne. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Jak co tydzień papież przewodniczył na placu Świętego Piotra modlitwie Anioł Pański. Na jej zakończenie poinformował, że w najbliższych dniach podda się operacji wycięcia guza płuc, który został u niego niedawno zdiagnozowany. Poprosił też o towarzyszenie mu modlitwą.
2: Carissimi.
3: Najdrożsi, niedawno podczas kilku badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie dobrze odgraniczony guzek w płucu. Został on zdiagnozowany w bardzo wczesnym stadium i jest dobrze zlokalizowany. Lekarze uważają, że wskazane jest przeprowadzenie zabiegu. Dlatego, kierując się ich zaleceniami, zdecydowałem poddać się operacji w celu jego usunięcia. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję Wam za Wasze duchowe wsparcie i powierzam się Waszej modlitwie.
1: Z kolei w rozważaniu poprzedzającym wspólną modlitwę papież jak zwykle odniósł się do Ewangelii z dnia. Nawiązując do odczytywanej dziś przypowieści o zaproszonych na ucztę, przypomniał, że odnosi się ona także do życia współczesnego człowieka.
3: Przyjęcie weselne to nasze święto, a sala bankietowa to nasze kościoły, nasze domy, miejsca, w których żyjemy i gdzie każdego dnia Syn Króla, Jezus Chrystus, powraca, by wyrażać nam swoją miłość i oczekuje na nasze tak. To właśnie tam spotykamy Go, przyodziani, podobnie jak oblubienica, w białą szatę chrzcielną. Radość, którą głosimy, nie jest zatem sztuczna, lecz głęboka, konkretna, rzeczywista, piękna jak oblicza ludzi, których spotykamy. Prawdziwa jak praca, uśmiechy, łzy, uściski dłoni i gesty dobroci, które wypełniają nasze dni. Jest to dar Boży dla zbawienia świata.
1: Podczas spotkania z wiernymi Ojciec Święty nawiązał także m.in. do wojny na Ukrainie i do jej konsekwencji, zwłaszcza dla ubogich rejonów świata.
2: La guerra nella martoriata Ucraina.
3: Wojna w umęczonej Ukrainie nadal powoduje cierpienia nawet daleko poza jej granicami, zwłaszcza w krajach najbiedniejszych, gdzie wiele osób jest uzależnionych od importu zbóż. Kieruję gorący apel do stron konfliktu, aby umożliwiły bezpieczny transport zbóż przez Morze Czarne. Chleb powszedni milionów ludzi nie może być zakładnikiem wojny.
1: Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz pod takim hasłem w całej Polsce, obchodzony jest dzisiaj 26 Dzień Papieski. Poprzedziła go gala wręczenia nagród Totus Tuus, a w tym roku w kategorii medialnej nominowano polską redakcję Vatican News, doceniając pracę naszego redakcyjnego kolegi Krzysztofa Bronka, który przypomina nauczanie świętego Jana Pawła II. W związku z dzisiejszą informacją o hospitalizacji Leona XIV przypominamy nauczanie papieża Polaka o sensie papieskiego cierpienia.
4: Także papież musi być atakowany, musi cierpieć. Aby każda rodzina i cały świat ujrzał, że istnieje Ewangelia, rzec można wyższa, Ewangelia cierpienia, poprzez którą trzeba przygotować przyszłość.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.